0: Не сме безмоцни, Боже, дла во себе ниц, нитко дешкива. Nowe szulskie lita, Bettina. A starsi są wesela, szulera też, wuczera też, zapraszam. Zawieszcie, albo?
1: Zawieszcie, dziennica. Ryjujo, a spiewajo złoża skocza, sześcich.
0: Sie też możesz.
1: Bettina. Optimistrza.
0: A ja, musimy mal ich przewodzić, to nas oczakuje, nas a też przypadzwuchorio, dziennica rano, punge lus, 7. augusta.
1: Haj, tomu so chodzi, wieso, dziennica, so poladamy raz, kelko szulerio pier do piatoch letniku przyjdzie na serbskich wyższych szulach a na serbskim gymnaziju, to dziennica wulka tema, potom poladamy też do panczyc kuku, a tam je mianujcy czora. Wczera była zelowa niedziela, jak je so przyjuzało, co su tam czynili też w tym dżęca rano wiace. A pola damy wiezo jeszcze raz te do wczerawszego niedzielniszego wusywania. Tam smy so z prynym pisomnym naspomnieniem zec miestrujem zabierali Monika Gadesua też w tym dżęca rano jeszcze raz wiace za niedzie.
0: A wiezo so weselimy dżęca na wujki finale Zatkula Beach Tury w Miłoczycach. Bettina, byłeś też podla?
1: Wiedzą.
0: Wudzili, widzisz, że
1: budzili. Zemieńcza wieczereć.
0: Haj, se temu slo kubasku, stek si poprzeć, a ladaczka jak modzina za bólom honi. Dzięca wieczer, wodpeczich, szczy też wutrownie witani. Ale najpierw raz semy z wami przez ranie przyjdź. Wiedzą, wąka, wokwodniło soje przez noc, troszku deszwało, a so też zarimało. Prawie tak po tutych horcych temperaturach. No to je to na dobry start do nowego tydzienia.
2: Ja mam iluzję. Zapas mi kuzuju.

Christoph Mikrausch, knas wutrobne stroi, no a te stutschi wumirze nas wutrobne stroja. Mirchen Wetzli, ich nam saspewa, hat doscheschich. Runje tak, kaisch, Michał Cysz. Ich, Michaela Melzerowa, nas Przewodża, hat doszeszich. Rune tak, kajsch mierze narodna Hudżba Dua Lipa. Kitro wobluboa na skupina z modernej Hudżbu Houdini. Nitko tu, serbskim rozwosu.

kajš Houdini je vunte škuzval. Mode Niemc, Dziejatnacz letny Johannes Liebmaun je sa postarał. W wujku senzaciju na letuších europskich mistrzostwach w Puaniu Parizu snoszcze to sobotu dożywili, jako je na 1500 metrów nowy światowy rekord nastaju, a wiesz, z tym też złoto se wudobył. Rune Akle je maturował, a miesiąc potem majsy da nowy światowy rekord. Ale kajki to wukon bie 4 sekundy spieszniejszy hacz stary rekord. W telewizji bie po takim jasne do tutej żółtej imaginarnej linie, kotraż pokaza, gdzie je Rune aktualny czas światowego rekorda, jakiś tak prane po bazenku jedzie, no, a w socjalnych syczach suso praszeli. Hač dre je smua netko tež skončne dojeva, tak vujki bi časove plus, ki še se na čare 1,5 kilometrov vudobil. Celko ne treba še zato 14 menšino a 6,20 sekundo. Złota medalia, hebak bi rekord pola 16 menšino a 30 sekundo. A to bi ižo druga złota medalia za 19 letnego przy tutych europejskich mistrzostwach w Puaniu w Parizu. Na 800 metrów bytyszy, że najspieszniejszy nowy rekord tam, pak naże nastaju nie. A ja, co są serbscy sportowcy, takle kunc tydzenia wszystko wuriadnego zmistrowali. Jan Reo nam to nedom rozprawia, tu serbskim rozwosu słyszymy jeho sportowe wuśledki krótko po bydlk na 6. Yeah.

0: A przyjemo wszystkim szulskim nowaczkam, szulariam, kajszcież wuczariam a starszym, kiś sa zawsze tyś wesela, abo su zrudni, co su prózniny nimo, dżęca riane prieni szulski dzień. Na drogach to mużu jeszcze prajcz z tej bwyskacz, tu z tej na a cztery nasmia drężany, a dalej nasmia w Łużicu, mies drężanami nowym miestom, a drężanami helerawom hebak. Je z našeho vida nadroze šitko svobodne. Ladam razu naše četovie funkcie damotný app MDA Serbia. Nie tu tež na nua poješt nie došva. Kiba, so mače nešto? Vúľadališče na drohách. To nam rade zdieče, to so veselimo z Bettinu. Tu bude s kým studiu.
1: MDR Sachska. Serbský rozvoz.
0: No a tu chvíľu sú tiež vážne listy popuču pod sebe nemsky so rožila štú, što a kak. Nedom tu serbským rozvozu a štú, što a kak zaspíva. To vám netko přeradžu.
2: Netko bížu synchrón.
0: Mirko Brankáč k například.
2: Je to jedno.
0: To je Valborga Baudžic. Frank Wessela nás veselí, hač do osmich. A mikrofon přelzaja, netko hudžmice, nové doby, Romače Zmilinovočarec, tu serbským rozvosu, štyri posedem ich je.

Nocny Hauron, tun spi nitko przełoza serbski rozwoz, z wami startujemy do nowego dnia, a proszę so nic strożyć, gdyż wuladacze, albo macie ważny, wulki list z swojskim listowym kaszczyku. To nie będzie finansny zariad, nie dokeszcze, wieso waszu zdzielinku, dałku, hiżo dybku nie zapodali, oddali. Nie, niemski zariad za wopkat. Niemcy pramy tomu Kraftfahrt Bundesamt w czele tutych dniach 200 000 naprażników do ludu. To noch dochce was nicht tu zjebać, to nie fake tak rec, ale naprażnik zariader, gdzieś chcecie wiedzieć, jak się takle szedne po drogach popuczu a dalsze mudre praszenia su tam napisali, na przykład co praszeja, kajki je aktualny stał waszo tachua, a w obchodzie, a kajke czary takle na tydzień jedziecie, zmistrujecie. Tute wasze dere szkitane informacje su zakwad za dalsze wopkadno-polityskie rozsudy, a też planowane inwestycje. A znano przy tym nas pomnicze, co dobicie naże szydne dodryżdżan, a co dla bychcie rady z czarom jeli, ale tun je przeco pony, a pomałby, a co je nuznie trzeba, co so czara do zoreca elektryfikuje. Jenoż takle jako pokiju z małkim posmiłkom, no, jeliście mies 200 000 zbożunymi, kotrym so tule naprażnik sywa do pustowego kaszczika tyknie.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: Prini, Serbski Supercup, starobnie klasse, modzine deje, sportowa jednotka Kruščice, piatkwe w obwoku sportowa, svedzenia przebedwa. Jadwiga Richterowa, zamowita za kopanski dorost SJC.
2: Sme so jara veseli, že sme opravdu všetky 5 srbské mužstva za to dobyč mali. Vobdeli sú so Radvo, Nevilčice, Pančice, Kruščica a Relbice. A tuniorový modus by kožo napšečo kožnem, dokud sme nerovnú ličbu mali, tak sme so rozsudili, že kožo napšečo kožnem reje 5 nač menšine. A s tým sme na koncu mali dobyčore a to by SJ Nevilčice.
1: Kompliment ze stron samowitych SJC sudnickiemu kolektywie Metody Paulike, Ludwigi Jakubaszej a Mateowej Gruborej. Koparskie wysledki mużojo Wyższa Liga a Krajna Liga. Jednota Rudolstadt Budysa Budyszin 0-0, a Drzeżdżanski SC, to je cyłku, kotrym szraje Horczan Damian Jork, je przeczywo FC Grymas 2-4 podleżał. Za DSC bietowy drugi re hiżo druga porażka. Wokresna Wyższa Liga, zazbyłowe dobycze 3-0 z wieczachu 5 wieczor Ralbiczanscy Sokoli o Kruščicach. Rota celichu Niklas Schneider, Aleksander Wauda a Richard Schneider. W samstym czasu doby cyłk post Germanie Budyszim przeczyło zastupnictwu z Hornieho kraja Szprebia ze 4-2. Za pusztuniku by jedna rota rodziny panczan Klemens Mechela celił. Rakety mali šetce 2-2 a hore kulou 3-5. Ra na orach bez dobom na rotach najbohača. Wobaj koparski cukaj Radvorski a tyž Nebelčanski staj ve okresni Lize štafla 2 s nerozsudnym úsledkom 2-2 startovavoj. Hosčo z Radvoria mejachu minakale trochu zboža. Najprede by Marlon Wenzel 1-0 celiu, potem hosčičelo išče do přestavky Runa 2-1 z Viertnichu, doniš minakaučank 2-2 ze samorotami Njevu Runa. Nebielčenio na kvadachu doma zastatk 0-2 przeczywo hosčom z Váza, rota za SJN celišta Jonas Kraučík a Florian Domš. Marina Vizda, TSV Počnica 0-4 a SJ Kruščice druhé mužstvo FSV Wute 1-1, za Kruščanou by Mato Gisvok 1-0 celiu. Športovej pokyva išče od popodňu 5-ich převedže so dženca v Miločicach vulke zadkula bičfinále a od večera na po 7-ich raje v Ralbicach stará kopanská garda Sokova Ralbice Horky přečivo starým knězam vojerovského FC.

0: Zadkula.
1: Piesk je zrunany, saki sprzyjotowane a skupiny wulosowane, tak może są nasz wulki finale beach volleyballowej tury 2026 po takim zajić. 20 mustwo wojuje Bobke Cichanskiej hali Miłocicach wo wulki a horco pożadany pokal Zadkule, to nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy się so z dupką 17 godzin w Miłocicach a na poszestci są so preniery zawizdaty. Wieselimy się so na horce boje a silny volleyball, kajż też na rjany wieczok serbskiej zromadności.
0: Zadkula.
2: Nic zawycz. Dzień zawieczok.

0: Dzieńca je tak daleko, nic jenoż prynie szwyski dzień, ale też wujki finale. Beach Tury zatkule, 20 mustwów je przyzywane, a szo jest przyotowane w Miłocicach za sportoczymi a sportocami leża 9 stacjów. 9 miestnów, gdzieś jest beach volleyball leca rau. Tak wielka się żenie, to ty, albo tam nie mierzło, co ty szwyski szo widział, albo też mieno zasłyszał. Nic jeno zatkuli, ale tyś tu pla nas rańczym rozwosu. Mies sta w obdziennikami je beno szota cioch nadyszo, kiż słyszyja nikak klituszy biczture bez dwila ktyś domu.
1: Nietko czaka ulki finale Miłocicach. A finale meze stacjo zajszych tydzinach prawidłony docpił, hustody samodobył je Elias Kumo z Budyszina. Miestem je iżo leta doło podla, dysa dys raje w znatym mustwie Zambuka All-Stars, husto pak tyś drugich konstelacjach pod wszelakimi menami. Animale stajne, my z najlepszymi, kaj się słyszeć.
2: To jest mnóstwo około Eliasa Komora.
3: O, silny blok Eliasa Komora.
4: A Elias Komor przyjuza.
2: Elias Komor przystaje.
4: Silny blok od Eliasa Komora. A jeszcze jedno blok.
2: To by nadawok przyjuza to od Eliasa Komora.
4: Smokne tumbuły.
5: Zambuka! Zambuka!
6: Aj to trichia, du prajdź zatko bicztura, ja prodzę za mnie na wujkot na wic. My jsme iżo tak z 14 litami zapoczyli na biczturu soburać, a tak muszą też jako team Zambuka All-Stars tam namakali. A wyzodzę nas po sportu w ubiczowanie, a wyzodzę też jen, aby tam nie turnier też dobyć. Ale co się za mnie poprodzę, poprodzę ważniejsze, so zetkowasz so kuzi punżelu, so widzisz wiele znatych ludzi, so przyjdziesz meso budu rozmowy.
1: Wizoraj Elias Kumotyś za so dżęca na finalu Miłocicach sobu, jako Zambuka All-Stars maja szansu szczwoty krucz za sobu pokal sobu domoj zacz. Jedne mezo, co kisy leca na kuźdej stacji, dziewięć razy widział, je Ema Szustrec ze Szunowa, kisz raje sama aktywny we Worklecach. Za nią je bicztora króty termin.
7: Also ja ten lito po lakujże stacji po labo, ryka za mnie, ja nie zaja wiele znatych ludzi widzę, za może ja so ze z tymi rozmawiać, a przez to zaraju sama tu hastwę, ja też rada tą szansę użyłam z przyjacielem Romadze Rad.
1: K swoim przyjacielom na beach tury jedzie też każdy tydzień Phil Bulank, jeli nie runę dołu, so sydne na koleso, a smali z nim na stację beach tury. A to ze życzenia pola chodzia, hać do mezdrujem Nebečic, Kulowa a Rožanta. A noc se potom zaso domoj tepta. To so kilometry naliča.
8: A nie, tak konkretne, ne môžu to pojeć. Also, ja myslím se, jenojšk Rožant a Roča sú to nekak dvaja štyrci, hej? A ja spúcham hudžbu a potom tún čas a tún púč, keď se to vyži.
1: Tež denca so mode svetlo vosate muž z morgantnej frizuru zaso na púč do Miłocic poda, a noc se zaso sam domoj. To je potom vesové, zo jemu svirne e-koleso mačare, puč znamenča trošku uloži.
0: Aj, sta modrých ľudí, vidíš kúždu punželu na zadkula beach ture a dženca na finálu tež zaso Eliasa, emu a Fila Šicicio chcíža ráde požadane pokal dobyč. Za počátk, zaušich sportovcu je popodňu pečich a vulosované štafle namakače na našim kanále na Instagrame MDR Serbia. Zaušich tých, kýž sú doma a potom chcíža připoskáč od 8 ríka zadkulu zapíknič, abo najlepé sami se nimo přinč dojič do Miłocic a si tam môžeš rieť bezvedekú lohkú vesnú fetu vesne svedenskú atmosféru ľubiť štát. 7 hodín 2 štodce čije.

0: te berce.
1: Cipitlki nabosomje z Bresta ročo do Łužicy, što možemy dżęca dożywić, nimo sobie finala zatkula beach tury we Miłocicach? Na przykład możemy się na Happy Monday do Budyśina dojeć, haj też, gdyż są szulario z Rudni, so drwe dżęca zaso do szule, je dżęca zaso wiesowa punżyla dżęca pod hesłom Mój, Twój, Nasz Budyśin, pecha 20. razy, chcę dopokazać, jak pisane Ariane je miasto, stolica Serbu, z dobrej huczbu a w ustajęcu, od pechich dżęca do sedemich na namieszcze przed Michałskiej cyrkwi w Budyśinie. Z dybkom startom do nového šulského leta je od dženca Łužiska kupy ve Wojerecach zaurena a to hač do konca mesaca. Jutce je zjavne zaradovanie ve Wulki Dubrawie. Od večera na po sedmich diskutuje tam zamowiči vo novem strovotnickim centrume ve Wulki Dubrawie radzičeljo a tiež vobydlerjo. Nicenož Wulki Dubrawie, ale tiež radvoria a minaka vas vutrobne na tuto diskusiu vitani do tamnišeho tovarstveho domu Wulki Dubrawie. Jutce to budže a to od na po sedmich. Młodzina do prytka, przychodnu sobotu. Su zajmce zaso na Power Serb witani, a to do Nuknicy. Przyzwyczaj rady wasz młodzinski klub, rejuwansku skupinu, przeczeski kruu, przez Instagram, pola serbskiego młodzinskiego towarstwa Pałka, albo pola Nupraku, to jest tamniejszy młodzinski klub. Pecho mili jednym mustwe być, sobotu so wubydżowanie na pociur zahaj, a potem je też afterparty przy Kopszynianskim rodziszczu.

0: sam menšinou, po vás miche. Čierni starší sa vesela sa raduja skončne. Mier doma, modžina, dorost. Sme zaso do šule. Či tam ni praja, ach škoda, to bych u tajky riane prozine, tajky riane čas, kýž sme zromadne doživili. Škoda, za tebe a šulario preč, ja by rade hišče dlie. Z mojimi dziećmi sobota postarał, postarała, zo môžu z nimi riany szulski czas dożywić. Ale szonicze nie poma, prini szulski dzień, to też rzeka za wuczorio, jest zaso czas za wuwuczowania, a maja też za to nydom krócisze prawidła krukomaj, w osobie jeszcześ nastupa szmuratko. Tożak, jakujża szula zasadnie sama rozsudziła, jak na tutym polu jedna, bo od dżęcniszeho pak płacza na wszystkich szulach jednotne prawidła, szmuratko swusza do tobowy. Na wyższych szulach, a gimnazjach, wiedzą też zakładnych szulach, ale zasadnie za szulorio hać do 9. letnika, tak kultusowy minister Konrad Klemens. Szmuratko smie sobu do szule, ale ma so potem też przestokach do tobowy sunycz, kiba za wuczo wużywanie dowoli hodzinie, albo za je nastroj stano ważne za medycyńską wystotu szularia albo szulaki. Nie jest to zakaz, ale w uswobodzinie, tak je to Klemens przed krótkim w podcastcie praju, tak so koncentracja, a też direktna wumena przestałkach podpieruje starszy, które budu tutu temu, albo tutaj temy przywosować. Ale temu kaj szkumszna inteligencja, albo też mediowa kompetencja. No i tutaj raje te dale wulku rolu, to je ministerstwo też hiżo wopodstatniwo, a počmone, zo je tak menovane medijue pas, centralne instrument, kýž sú na noji stajli, no to som čipne. Što nám šulorky a šulorja tutých pírnych dňach a týdženiach o tem povedaja, kak je sa tuta kaznia, tutun zakojn, môžd bozvila rec, nitko přesadžiu, ale vizo, za vúčerio a týž za šulské vednictvo jasne, to je pravidlo, to płaci, a na końcu też dere. To są szmoratko szulski, dobole zubi.
1: Dziri sem si všim, stala se smi všim, žiju tebou asi malicherni.

0: je na pół dziewięć.
1: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Na pięć serbskich dalej wiedzących szulach budyskim w okresu startuje dżęca podobne wedle dzieci do piatego letnika kajś loni. Andrija Kiszcy nazna drobnościami.
3: Po aktualnych liczbach krajnego zariada za szulu a kubwanie je ich na czterech serbskich wyższych szulach a na serbskim gymnazjum Budyszynie dohromady 186 szulaków a szulariów, loni biehich 189. W Rajbicach stupa liczba od 20 na 28, a w Radworiu od 830 na 440. Nieszto mienie dzieci piatym letniku je porno tomu we Woklecach, 230 miesto loni 630, a na serbskiej wyższej szuli w Budyszynie 22 miesto 30. Na serbskim gymnazjum w Budyszynie mają w trzech riadoniach 60 szulaków a szulariów, 5 mienia hać loni.
2: W osobie jasne stupa liczba szulariów a szulerku zorylskim w okresu na wyższej szuli nimsko-serbskiego szulskiego kompleksa Slepom. Tam zapocznie 3 a 60 dzieci w trzech piatych riadoniach, loni biehich 6 a 40. Niedźe 800 pusta hostči je čera na zelu niedželu do Zeživinskije a zeluje zarode kloštra Marinie v jezde Pančicach Kukove přikvatavo. Kajž tamniša mištorska zarodnica Antje Majzerova na naprašovanje zžili, bime s opetuarimi leca skire vjace ze šelakih konči Nemskije hač domorodnoch. Na zelových a regionálnych vikách poskyčichu vikovario mestruhým vince, mydva, volie a čaj z domiacuch zelo. Kulturnie v obrubi popodňo mestruhým serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelo u nedželu zarodže kloštra Marina Vězda zakončichu s ekumeniským nešporom, stachanským farariom Vitom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Budyskim w okresu je tu kwilu mnoho ciężko transportu na drogach po usach popuczu. To potrichi też w osobie sy przy S100 mes kamiencom a Budyszynom. Przyczyna je twarniższo na A4 mes uhonom a zwoni borstszu, zdzieli krajny zaret za drogotwar a wopkat na napraszowanie. Twarniższo niesmie so wużywać od jezdzidłu, kotrzeż su szersze hać 3,5 metru. Toho dla dobia tute wupokazane w objezdki wużywać. Ciężko transporty zwietrza w osobite auto przewodzuje, a trzeba ja dowolność od zariadu. Różinczanskie wiesne towarstwo przy Marini Studniczce je czera po nyszporie ponowieniu wiesnu towarstwo rumność wiesniankam a wiesnaniam przepodało. Minienych trzech miesacach są członoje towarstwa zromadnie z wiesnej radu swu z pomocą spisowanskich środków z regionalnego budżetu Honio-Wużyska hola a hatu sanirowali. Wunie ciężyści ponowienia byście akustika a bezbajarność. A to one byśu nasze dżęcniejsze powieszcze, kiż namakacze, cywym rozmierie tyż cywy dzień na naszych internetnych stronach a darmotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hajrune, so tu Budyszynie słońco, smieje rańcze słońco, potem so jest so rano trochu zari, mało dżęca biegu dnia dalej miesięca. Drude słońco z blakami też jeszcze raz niewiedra rimania, a samo krupy, wiedra riowiescza, a to szopszy maksymalnie 22 stopniach.
4: A tu je Bobkat, wytrzymuje rozmierie na drogach, wszystko dere bieży, jenoż błyska, czczunstej na A4, na smier Dreżany, Wużica, mies Dreżana minęło miestom, a Dreżany Hellerau. Tu już wam dobry start do prynio szóstego dnia, do nowa tydzienia z Bettinu a Jakubom.
1: Serbski rozwóz.
4: A ze skupinu Holaski. Ejo, ejo, 4 po napodziewiecich je.

Sabedus u bapali kokota veragoznie strobit sachwemischa awe ochoze. A müssen se z mikrofonom uperali do ochoze? Potakem mischa nares gewisch na reportażu. Se wir ashto dauno uschinio. Scho, coś sme za was przygotowali net wam wici ulicujom. Ja som Anja Kochol-Schwarzowa. Witam was uczebnie na penjeżeski aktualny magazin wesledenem feriowym tyżeniu.

Vzaks ke sufirie mimo ansamblaria sudla togo jużo slet, kas dovola a zvucu jużo pilnie nowe granica serska.

Ja, avetvariš, co ma program ze spivarjom Michałom Cyżom, win jo obguzlowane, ryjował jo ze żuczom, snasz na końcu tyżynia, pen przy prednym pyszku, ale przewieleniok przerażisz, dajsza co przechwatasz, a obguzlowasz.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Ja, zavešte, što južo narodske ktare zvieretko abo zvieretka, žinca ve srečišču stoje, ľuži žije v našom feriovom programie, ga mžešo se kúžde žin na zvierece čojenko jaseliš. Žinca pytajú nejlepšego skokarja abo nejlepšu skokarku.
2: Žabka a naupická. Z čo to teke južo svišali, ľube žiši, až z tej žabka a naupická Gano chapiałej se grakasz? Gano jo to było, aż o żabka Jacqueline sza zibata, ale weto kradu głosnie riagała. Naupicka na din pak jo rozburzona skokała wet jednego boma k drugiemu, a jo cało hołała swojo

0: Nento máme bežko čužnú povesť za vás. Spomíname na Heidi Hanstein z Barbova. Mária Ilikovská-Winklová je nekrolog prigotovala.
1: Což tá povesť je o tých barbovských predčesla. Heide Marie Hanstein jo 2. augusta toho leta nezjapky umriela v starstve 70 let. Ved małego jo ksiła już obsiecej byś gejcówka za Zichy. A ako Zichyca gejcówka w mieście, jo tyke statkowała do końca swojego żywienia z wielkiejo lubością a przychylnością. Za tu angażirowaność jo dostała ved młogich familiów wielką ziekolność a przypezna się. Tyke w barbuce jo sezeła psiecej, dzień a noc, czas za Zichy, gaż su ju trebali. Ale równo tak za to serskie jo była na szaki part aktywna. A to jo prigovalo jeje živenje. Narožila jo se v Baršču v Nulakojc familii 1. decembra 1950. Krotki cas jo hejžila na šulu v Barbuce. Petom jo uhejžila srsku rozširjonu ušu šulu a 1904 a 70 tam ved položila abituru. V šuli jo rada drugim pomegala. Jo bila psiecej spúšťobna a drugim napšešivo přijašelna. Rada jo pejedała serski, ale tylko muzycirowała, tak? Jo na przykład grała na akordeonie we uknikojskim orkestrie plabe na niekele, a doma jo grała klawier. Wet małego jo miała Heide Marie Hanstein wielku uczobu za saskuriec a kulturu. Nic janowena sama jo kszakim geźbam rada hejziła burska, ale tu lubość a giardość jo dała tylko swoim zisiam a enkel zisiam dalej. Kradu dujki czas jo se angażirowała jako przedsedarka domowińskiej kupki w Barbuce, a jo zastupowała a podpierała zajmy serskich wejsanariów. Tyke peździej jako członk kupki jo se tam nadalej angażirowała, a sobu ugotowała szakę zariedowania. Przytom jo se przecej starała we to, aby barbuckie zisi byli na wejsnych zariedowaniach w serskiej drastwie. Taku ju obchułamy wspomniesiu.
0: Za jej wielebecne, empatyczne a peniżne statkowanie w Šichem sme jej žikone. Spominamy na Heide Marie Hanstein z Češčovnosťou. Nekrolog jo napisała a pejedava Maria Ilikovská-Winklerová.

0: Žnjone cas jo vedolni bužice cas kokoto a sobe tu su vapali kokota ve rogozne štorobicach mišče a ve ochoze. Do ochoze jo su uperava Maria Ilikovska-Winklerova.
1: Anče Lenické šlodari a oblika bursku drastvu juž obejnych let.
2: Ja som 6 čočo oblikaja. To cynim južo 4 a 2 za čalet. Te žoča su šikne za ohoze.
1: Teke leto sa jo miłaš pupounu. Sveju žoku jo sama oblikava se vie.
3: Mej se groni zo 4, ja som z ohoze. Moja mama jo ta šlodarka a vena mi je obleka. Ja slušam njen to dom ložine. Ja som 16 le stara a se jaselim. Teke džinca nareja. Mej se groni luna a som 15 let stara. Ja bydlim v ohoze. A kom ložina, synim prietne raz sobu. Trasvu mam vet Lenické. Vena jo mje oblikala.
1: Jeje či a 20-letný syn Tobias jo přijel zasej na łapanie kokota.
4: Ja nebydlím južo per let v Ochoze. Ja bydlím v Lipsku. Ja tam studiruju. Ale gáž sú te serbske naugi. Ho vejse, jo. Pön som radpötla.
1: Za sodu deku jo máš viezała strusacki, a za głowu Kenia viła kwiśonkovú pyšnieňku. Také pyšnotki sú ve ohozy tradícia. Na enkelsyna a enkeljúku jo Walter Rizojc Gjardy.
5: Ja mám ríky frejdu, až obaj Tobias ten rejtujo a Zofia jo pönu serbsko obliacu na rynie.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuálně lapio něco ve toho kokota?
5: Ten opytajú do.
1: Možina jo se zmakala sli z cerkvě a tam su se při muzice per raz obvěrtali.
7: Jo, ja som přece pötla ve ochoze, ja ľúbujem toho, ale jedno jo v lešu přece tak šopve, ale ja se vjaselím z žinca vielgin mocne na ten kokot.
1: Jo se jaseliva Iben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský viednik Lorenz Krause.
8: Dobre, že in žinca my sme vesm Götze, zredne Kenje a mlode žoče rednych drastva. Kenje šikne jo v ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Šikne gelce si ochoske, jo.
9: A kto bužo ten král?
8: O, ja neviem. Snáš Kimi, abo Alex.
9: Abo vy?
8: O, ne, ja žinca nic.
1: Ved cerkvie su pen šignuli spicanskeju dujarskeju kapału na sportnišču.
8: Jelem jacela.
1: Fricovoj to nie jok się nic przepaść.
10: Kokot w ochozu jan wielki uszk, a wysepne pyry za te burajo byli, tam lożino stekie gotują sobu, wiele se przygotują tomu zwiedzinoju, pisze a jeza, a konie, a wielgin, wielgin se mi spodoba, aż wysyma dwa zaszcze, żucie budu uwersalskie drastwie sobu gotować, a na to są jak jardy.
1: Na sportniszczu jo se już najszło dość geści, a wej sanariu.
11: Ja Lodna durstig.
6: Ja, durstig jo lacni, abo kak to groni mi lubi serske.
12: Jo, nam se co piš, a ješnicu, co mi tyki ješ.
6: Ale ty maš jožo nieco ve glašku.
12: Jo, a to jo, ja přece pijom alkoholfraj.
1: Tyki Romy Ruf zagronita za serske pšašania okrejsa z Privianisa jo přichvatała.
6: Privatnie abo służbnie?
13: Ja som žinca privatnie, o. Ja som všetci rára ochoze, o jo všetci lušne, a jo, to mi veľkým spodoba, a teke moja přijašeka jo pödla.
1: Ohovské žiučka sú pebitovali tykaňska fejoju.
14: Ten tykaňc sú pjaki naše mamy, a my předávame.
1: Pieš ved tých vesem rejtariu jo ve zachatných letach bylo južo na nejmenej raz kral. Tak nie jo dujko trało, až jo Alex mieliš vetriu kokotoju gluhu. A krótko za tym jo ksidło pepadnu Kimi Arendts. Łoni jo był wen priedny kral, tylko wen jo musał zarejować ze ziółciami. A tylko Bruno Wielan, trzeci kral, nie jo dał przyglidariam, a ziółciam dujko cakaś. Przy tak usokich temperaturach jo to było za rejtarią, a Kenie za wierno upominanie.
4: Jo, to jo był napinajúce. Jo, szopo, wielgin.
13: To jo mi wielgin, to jest podobalo. My mamy nieco kral owoce, a gledamy raz, jak to bużo tam dla super kokoże.
7: To jo żince tak, ako przece, tak retne był, a ja som tak wiasowa. Nieto możemy skończyć, nie swieszisz. To jo retne żyn był.
1: Moderatora Christopher Hugler a Dominik Krütel stej se učikovali šiknym rejtariam a tym, ak su svižin sobu ugetovali. A šikne su se zgromadne švirnuli do reje. Anjen, ak joto vašnja su sebi krale rejujuci ze zavjezanima vecima uapili sveje kralovki.

0: korzystania.
1: Zvonki towarzystwa serbskie koparie gratulują uczobnie doktoroju Michałowi Hajdanoju z druga k szincażnemu kulowatemu wesem żasetemu narodnemu dniu. Zdrowie jomu życe aderemierze, niegaśne dwójkoletny przedsedar okresnego sejma z prawie nysaju był teke dwójkoletny zvonk towarzystwa serbskich kopariów. A jo towarzystwa 2017 sobu założył.

Sobedus u wapali kokota verogoznie strobit sachwemischa awe ochoze. A müssen se z mikrofonom uperali do ochoze? Potakem myżo szanares gebysz na reportażu. Se wie, aż to dawno uszczynio tszo, coż sme za was przygotowali net wam wici ulicują. Ja som Ania Kochol-Czwarcowa. Witam was uczobnie na penierzejskie aktualne magazin w slednym feriowym tyżeniu.

Vzaks ke sofirie mimo ansambelaria sudla togo jużo sletk zdobola a zvucu jużo pilnie nowe granica serskiego ludowego ansambla sega zachopio, co maju predk, na co z ovedolni użycy jasyliś możemy, to zgonioże żinca w naszym aktualnym telefonasie. Tużnu powieść, czy mamy beszkotek za was z barbuka, na dzisi cakatek w slednym feriowym tyżiniu kuźdżyn nowe zwierzęce czojenko.

Ja, vetvarish, tome program ze spivarem Michałom Cyżam, winjo obguzlowane, ryjował jo ze żoczom, snasz na końcu tyżynia, pen przy prednem pyszku, ale przewieleniok przerażisz, dajszo co przechwatasz, a obguzlowasz.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Ой, ваш Жишик Себастьо.
1: Jo, závěště, čo už narské ktare zvěrětko abo zvěrětka žín sa ve srýžišču stoje ľuži žije v našom fériovom programie ga mžeš ho se kúždy žín na zvěrětce čojenko jaseliš. Žín sa pýtajú nejlepšieho skokária abo nejlepšiu skokárku.
2: Žabka a naupická. Z čo to také už slyšali, ľube žíši, až z tej žabka a naupická Gano chapiałej se grakasz? Gano jo to było, aż o żabka Jacqueline sza zibata, ale we to kradu głosnie riagała. Naupicka na din pak jo rozburzona skokała wed jednego boma k drugiemu, a jo cało hołała swojego

0: Wusoko, na das gajo, atso. Ti takatak jano spalme, dovoj skokaš. Ja pak skokam gerjej kuak.
1: No? Ha? Ach toga groni, až ja to njamežam, ha?
0: Na, ja to gronim kuak. Snaš mi njen to pokažoš, až to tola njamežoš. Ja minim, na palmu gerje skeciš.
1: A kak ja to mežam?
2: A njebelic princesna rovno na tom dnju svejego pesova do sveta pesova, aby pytał najlepszego skokaria całego kralojstwa, to by se naupicka a żabka snażnięto hyszczi we włosach miły.
3: Lubsze ludzie naszego kralstwa, pytam na u naszej rynnej princesny Agnidy najlepszego skokaria naszego kralstwa. Moc wie, aż myżo to tege byś najlepsza skokarka. To pak skierne buczo. Ale dasz jo ak co. Przypowieścio seganet żinca uści pla princesny. A nie skomuszczo se.
0: Co je ven gronil?
1: Princesna se běžice až přížom na grot, aby svoje zamežnosti dopokazala, ven napita toho, kytareš mižo nejúšej skokaš. A to, kasom ja.
0: To se ty myslíš, kvák. Pepšave mežeš ne doma vestaš. Ja som nejlepša.
1: A nie, nim to se južo zase ne grakaj. Pejžo mi tam zgromadnje. Daš princesna rozužijo, ketera znaju jo ta lepša.
0: No, gaš mieniš kvák.
2: A južo sti žabka a naupicka nachvatki lipavej na grot. Žabka jo byla malsnejša.
0: Jo, luba princesna, ja som najlepša žabka, gledaj kvák, ja mežom najvúšej skeciš.
2: A žabka jo napšaudu skeciva tak husoko a daloko, ako hešči žedne v svojom živeniu. Princesna jo byla južo zagrieta a jo žabce ze svojima ruckoma přiklaskovala.
1: A nin to ja, cesčona princesna, ja skokam nejlubej z nejúšich bomu.
2: A huj, jo naupicka byla na nejúšej palmie, ketaraša stojava kráľovskej zagrože. Zvierťa na palmie jo je petom tola nikake pyšne balo bylo na zadorie. Mežo byš, aša mave princ balo na palmu chyšil.
1: Žim je zdrogi, ty naduak. Tým princesne dopokazáš, až som nejlepša.
2: Balo pak na opiecu riec zazdaš im nejo rozmielo. Togotla ja naupicka na din ze všejo mecu kopnula do bala. Balo jo padnulo na zemiu. Jo pak zase skecivo do poveča, jo padnulo vetnova na zemiu a jo hešči 3-4 razy skecivo do poveča. Princesna jo byla zagarjeta ved bala, a jo pestajiva, až jo balo ubežuvanje dobilo.
0: Kvák, taka spežuna naduta kula jo dobila. Ha, predstaj sebe to.
1: Princesna ga njama razka pičički zdaša ve napšav du dobrih skokarkah.
2: Barcajuce a mjenajuce ste žabka a naupicka se peravaj domoj. Princesna pak jo nento kúžde žen grava s tým pyšným balom. A cora zajčaga som vižel na našej droze, kak ta malé žočko teke s balom grajo. A vieršo mi je na slovo, ľubežiši. To žočko jo ugledalo hejnak ta princesna z kráľovského groda. Pičku drešekne žiši ugledajú ako prince a princesne gaž tak riedne grajú.
4: Jo, šuknem žabkam, naupickam abo princesnam vam, ľubžiši, žucim riedne firiu žen, miša se derja až to večego.
5: Raz, dva, tři!

0: Nieto mamy beżko czużną powieść za was. Wspominamy na Heidi Hahnstein z Barbowa. Maria Ilkowska-Winklowa, gynekolog, przygotowała.
1: Coś ta powieść o tych barbockich przedczesła. Heidi Marie Hahnstein jo 2 augusta tego leta niezjapki umryła w starstwie 70 lat. Wet małego jo ksiła już obsiecej byś gejcówka za dzisi. A ako dzisica gejcówka w mieście, jo tyke statkowała do końca swojego żywienia z wielkiej lubością a przychylnością. Za tu angażirowaność jo dostała wet młogich familią wielką ziekolność a przypezna się. Tyke w barbuce jo se zeła psiecej, dzień a noc, czas za dzisi, gaż su ju trebali. Ale równo tak za to serskie jo była na szaki part aktywna, a to jo prygowało jeje żywienie. Narodziła jo se w Barszczu w Nuakojc familii 1 decembra 1950. Krótki czas jo chejziła na szulu w Barbuce. Potem jo uchejziła serską rozszerzoną uszu szulu, a 1904 a 70 tam wetpołożyła abituru. W szuli jo rada drugim pomegała. Jo była psiecej spuściobna, a drugim na psiesiwo przyjasielna. Rada jo pijedała serski, ale tylko muzycirowała, tak? Jo na przykład grała na akordeonie we uknikojskim orkestrze plabe na niekele, a doma jo grała klawier. Wet małego jo miała Heidi Marie Hahnstein wielką uczobu za saskuriec a kulturu. Nic Janowena sama jo kszakim geźbam rada hejziła burska, ale tu lubość a giardość jo dała tylko swoim dzisiam a enkel dzisiam dalej. Kradu dwójki czas jo se angażirowała jako przedsedarka domowińskiej kupki w Barbuce, a jo zastupowała a podpierała zajmy serskich wejsanariów. Tylko peździej jako członk kupki jo se tam nadalej angażirowała, a sobą ugotowała szakę zariadowania. Przytom jo se psiecej starała we to, aby barbuckie dzisi byli na wejsnych zariadowaniach w serskiej drastwie. Taku ju obchłamy wspomniesiu.
0: Za jej wielebecne, empatyczne a peniżne statkowanie we wszichem sme jej dziekone. Wspominamy na Heidi Marie Hahnstein z cześćownością. Nekrolog ją napisała a pejedała Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: Žnjune cas jo vedoni Łužice cas kokotu, a sobe tu suvapali kokota ve rogozne štorobicach mišče a ve ochoze. Do ochoze jo su uperava Marija Ilikovska-Winklerova.
1: Anče Lenické šlodari a oblika bursku drastvu južo bejnych let.
2: Ja som 6 oblikaja. To cynim južo 4 a 2 zasčalet. Te žoča su šikne z ochoze.
1: Teke lieto sa jo miłaš pupounu. Sveju žoku jo sama oblikala se vie.
3: Mi se groni Sofia, ja som z ochoze. Moja mama jota šlodaka a vena mi je obleka. Ja slušam njen to dom ložine. Ja som 16 le stara a se jaselim, teke džinsa nareje. Mi se groni Luna a som 15 let stara. Ja bydlim v ochoze. A kom ložina, synim pretne raz sobu. Trasvu mam vod Lenické. Vena jo mje oblikala.
1: Jeje 23-letny syn Tobias jo přijel zasej na łapanie kokota.
4: Ja nie bydlim, južo per let v ochoze. Ja bydlim v Lipsku, ja tam studiruju. Ale gaž su te serbske naugi, ho vejse, jo, pön som rad pötla.
1: Za sodu deku jo maš vjezala strusacki, a za głowu Kenia viła kvišonkovu pyšnjenku. Take pyšnotki su ve ohozi tradicija. Na enkelsina a enkeljuku jo Walter Rizojc Gjardy.
5: Ja mam riki frejdu, gaž obaj Tobias den rejtujo a Sofia jo pönu serbsko obljacu na rinje.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuálně lapio něco ve toho kokotem?
5: Ten opytá jo do.
1: Možina jo se zmakala sli z cerkvě a tam su se při muzice per raz obvěrtali.
7: Jo, ja som přece pötla ve ochoze, ja ľubujem toho, ale jedno jo v liešu přece tak šopve, ale ja se vjaselím z žinca vielgin mocne na ten kokot.
1: Jo se jaseliva Iben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský viednik Lorenz Krause.
8: Dobrý žen, žinca my sme vesem Götze, z redne Kenje a mlode žoče rednych drastva. Kenje šikne jo v ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Šikne gelce se ochoske, jo.
1: Ach, to bude ten král.
8: O, ja neviem. Snáš Kimi, abo Alex.
1: Abo vy?
8: O, ne, ja žinca nic.
1: Ved cerkvie su pen šignuli spicanskeju dujarskeju kapavu na sportnišču.
8: Biele vjacela.
1: Fricovoj to nie jok się nic przepaść.
9: Kokot ochozuje jan wielki uszk, a wysepne pery za te burajo byli, tam lożino z tekiem gotują sobą, wiele se przygotują tomu świeżinoju, pisze, a jeza, a konie, a wielgin se mi spodoba, aż wysyma, a zaszcze żucie budu u wysaskie drastwie sobą gotować, a na to są jak jardy.
1: Na sportniszczu jo se już najszło dość geści, a wej scenariu.
10: Ja z głodna durstig.
6: Ja, durstig jo lacny, albo jak to groni mi lubi serske.
11: Jo, nam se co pisz, a ješnicu, co my teke ješt.
6: Ale ty masz już nieco we głaszku.
11: Jo, a to jo, ja przece pijom alkoholfrei.
1: Tyki Romi Ruf zagronita za serskie przeszania okrejsa z Priwianysa jo przychwatała.
6: Prywatnie albo służbnie?
2: Ja som żynca prywatnie, o. O. Ja som przece rara ochoze, o jo przece lusznie, a jo, to mi wielkim spodoba, a teki moja przyjaźnika jo pödla.
1: Ochowskie żółćka su pebitowali tykańc kafejoju.
12: Ten tykańc su pjaki nasze mamy, a my przerawamy.
1: Pieś we tych wesym rejtariu jo we zachadnych litach było ju już na najmniej raz kral. Tak nie jo dujko trało, aż jo Alex mieliż wetrył kokotoju głowu. A krótko za tym jo ksidło pepadnu Kimi Arendts. Łoni jo był wen priedny kral, tylko wen jo musał zarejować ze ziółciami. A tylko Bruno Wieland, trzeci kral, nie jo dał psiglidariam, a ziółciam dujko cakaś. Przy tak wysokich temperaturach jo to było za rejtarią, a Kenie za wierno upominanie.
8: Jo, to jo był napinające. Jo, szopo, wielgin.
2: To jo mi wielgin, gdzie jest podobalo. My mamy nieco kral owoce, a gledamy raz, jak to budzą tam dla super kokorze.
7: To jo żynce tak, jako przece, tak redny był, a ja som tak wiasowa. Nie to możemy skończyć, nie słyszysz. To ja redny żyn był.
1: Moderatora Christopher Hugler a Dominik Krütel stej se uzikowały szyknym rejtariam a tym, jak su swiezień sobu ugetowali, a szykne su se zgromadnie szwyrnuli do reje. A nie? A kiotowaśnia su sobie krale rejujucy ze zawiezanyma wecyma łapili swoje kralówki.

0: K-pop to jest koreańska popowa muzyka, która się kradu oblubowana dla młodej generacji. Nasz kolega z morzyńskiej redakcji Jakob Pridychkajt jest wielki fan tego genre a zabiera się przewidwonie stoszczył muzyku a z muzykuje scenu K-popa. Wesebne uściowanie w ramiku morzyńskiego magazyna Bubak Janok temie K-pop jest przygotował, a ten tydzień stwierdzi je w naszym programie słyszy. A w naszej muzyce tyżenia wam każdy dzień już raz to a drugie k temie przerażio. My startujemy ze skupku BTS, tajo wam znasz jeszcze we wspomnieszu, z jej ustupom na podczasnym spektaklu Światowego Kopańcowego Mistarstwa.
1: BTS, jo ze wystawkom najúspiesznejsza K-pop band. Potom aż jo K-pop leto dwójko narodne kulturne pokłady w Korei tworzył, jo zwenożył BTS z tego kreza uderisz. Nie gledajucy na rzecną barierę, su szafnuli ludzi po całym swyszy dojśpisz a zwiezasz. Obszymiejszo je, su zabierają cesto z temami jako siebiegotnota, samotność albo bel uczoby. Temy, kotaryż kużdy znają. Cele wesepnie jo pla BTS fenowe skromażeństwo. Przez swoją muzyku a obszymiejsza su BTS stworili community, któraż ma wielgi mocną lojalność k band, ale teke k drugim fanom, a przedeśim siebie samego. Pićku dokratniej przepowiadajomy zwiezanie band a fanów stwórk. Tam słyszymy Karolin Kühnholz. Wena jo była akle przed krótkim na BTS koncert w Münchenie, a burza nam w wesepnej atmosferie na miejscu rozprzawiasz.
0: Jo, a nie to słyszymy jeden ze songów, z którym su uczoby podwierconego świata dobyli, BTS z DNA.

0: korzystania.
1: Zvonki towarzystwa serbskie koparje gratulują uczobnie doktoroju Michałowi Hajdanoju z druga k szincaśnemu kulowatemu wesem żasetemu narodnemu dniu. Zdrowie jomu życe aderemierze, niegaśne dwójkoletny przedsedar okresnego sejma z prewia nysaju był teke dwójkoletny zvonk towarzystwa serbskich koparjów. A jo towarzystwa 2017 sobu założył.

Ja, to był nasz penieżeski aktualny magazyn. Synażiam, aście mieli dobry start z nami do nowego czyżenia. Wicze stoję zase kulturne wyrażki w Sreżiszczu, ako przedsy na wotorach. Dzisiaj mogą się na dalszne zwierzęce czońko jasliś, a ja co jasem okolasz smijam was jaść przez program. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzem szyknom, ako musy żywasz spodobne a uspieszne czyżyn, a szyknom dowolariam wiasowe, a wedechęc. Good dinner.

0: BB. Serski program. Serski program.
1: Jo Zatkula. Dobry wieczór, Modzina. Zatkula. Jest dupkom 8 a z tym kajsz kuźdu pundzelu czas za radio Zatkulu, a dżęca oczakuje nas te wusywanie. Tun highlight tutaj Zatkula lieta. Wulki finale beach volleyballowej tury 2026 i miło czicach so dżęca Bobkec Jechanskiej hali odmieje. A my tam wieso smy z naszym teamom a live rozprawiamy. Stu se na koncu wulki pokal zdobudże. To zonicze był przychodnie u hodzinu. Tu je radio Zatkula.
2: Zatkula. Zatkula.
3: Mój start do tydzienia.
4: Ach, ale, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień cały pundziela. To dała wizo jenoś.

0: Gdyż jęczyskie spiły mam przygotowane, tak słyszy, czym jest drugim Hips Don't Lie, świetoznatej spiłaki Shakira. A gdyż jeszcze juno przyszelakich rzeczach smy, też na francuski tytuł Allons en danse smycie so wieselić. Ale nie tylko najprzód juno prawe serbski klasika, tu je Petunia Mirčina Veclicha. Dajcie się lubić, a wiele uspiecha przy biczwaniu.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Szadamne.
4: Ja was tu dwie. Memory.

0: Ale netko słyszycie najpierw do junu Ferrari zahudzitaj James Hype a Miggy Del Rosa.
1: Zadkula.
2: Szadamne. Ja was tu dwie.

Balansku idylu. Głosi se wujki si, na ramnice nawala se, nie pytaja kaolin, ale brune złoto. Spi w ubokowy pocymiu, cyciwe su w oczy cudzu, chcemy naszą brunicu. Tola to nie można, tam stoi tola statok. Skupcy je to szojna, hej domi z namas jatok. Wujki pakci pieniesz, ariana nuła.

0: a przeciwo Malinowce. Paralelnie chcemy nie tylko na drugim rajniszczu, pod jakim nic na tym, gdzieś są rałocy ciemiestno, przewiedzie naszą Lucky Loser Challenge, nydom przewieźć, tu niekocy są, ja są nadzieją, to budu jeszcze jace, ja skrótka iżo raz rozkładu, co potem po przychodnym spiewie tu czynimy. Ja mam potem trzy praszenia na was. To są trochowanskie praszenia, ja si myslu, nikt z was nie będzie konkretną łotmą znać. Tobie zvuk zo so rauce. Čem jesno zají, kaž prajene cí trochovanské prašenia, ja nudom na vás staju. Vy potom bola Franca, bola Haline a bola Marte vašu otmou zalogujete stajne. A potom štuž najlepie trochuje v tutých cíoch prašeniach kombinované s prvným džilom naše typuje, respektívne Lucky Loser Challenge. Potom to sú romáče zlíči a dobyt čer je potom náš Lucky Loser. Ok, jeden spiel a potom my tu kvizujeme.
1: Hey, I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: mjestem běží tu v Miłoczycach nasz wielki finale. Serbska rakieta nastupi przeciwo mustwie Malinovski. Tutaj są tylko trzeci raz na dybki po takim dwójce hacz do piatnacze, a jeli dyrby są jeszcze rozsudzaca cały czas hacz barać potem jeszcze raz hacz do piatnacze po takim best of three. Nasz finale tu soka sprajne ke konce, a z tym też po wszystko nie nasza beach tura lica doromad 10 razy. Smy so zetkali zromadnie volleyball rali a so skadżowali, tylko stacją nie sme ženie jeszcze mieli, a nie zmiejemy też wiac. Nasza Helena je jeszcze raz wroczo zladowała, a so was praszała, że daje so wam cukru nie najlepiej lubiło.
1: Kulo, dokaz ja tam blisko się budim, a tam mojem kupać, a to by einfach rynę.
2: Ja ufraję definitywnie Walklet, dokaz mu tak jako klubu otowali, a to by co zima, a jako zapoczak, tego te całe zatkulatury, co mi tam jara lubiło, to by prajcza atmosfera, by jara fajn.
3: Moja najlubsza stacja na letuszy biczury by kulo, dokaz jeszcze jen tam mojem kupać, a tam jeszcze jest rynę.
4: Co by lica, czy ja najlubsza stacja? Wotro, dokaz tam jest jara der rawa, a jeszcze słodziało.
5: Moja najlubsza stacja by Ralbi, dokąd by tam jednore przyjemne wedro, a ja nie może z wiele ludzi mi tam ryczeć, kiedy się znał.
6: Aj, also nasza najlubsza stacja by na kuźny patnik, ja tu nie tydzień w Rożynce, jo są jara wiele ludzi, a tete jeść, a te pizza, ja te jara dera czynione, a jara gut organizowane.
7: Also ja prawem te Rożan, tylko się od Ajki na wal, a tak wiele ludzi, co super słodzi, ci rejniż, co mam jedne za zara, co super, lepiej nędzio.
0: To po takim wielkiu wasze minienia k wszelakorym stacjom był minieniu dwieju, a po miesaca po wszystko nie możesz rzec, te szlica za so jara luszna, a riana bicztura na tutym miestnie hiżo raz. Cyle utromny dżak na uszy odpowiednie młodzińskie kluby za super organizację, a zcyła wiezo na serbsku młodzinu wulki dżak. Je rejne widzieć, jak dere so bicztura przyjuza, a te szlita łopie to hiszcze rozcze. Ja możu so do hiszcze dopominać, jako sam ja przed nim, ale 10 litami pola zatkule zapoczino. To miałmy 5 do 6 stacjów w Nuknicy przy Baracze jest dwoim ze 6 mustwami. To by też rejnie, bo to żadna rzecz, ale też widzisz, jaką dimenzję to miasto ma. Jara kul, wyszcze, bo prawdzie super.

Wszyscy tu stea, ladaja, na rajni, co jeden dziś, co runie nasz wulki finale, łotmieje, a prynia sadzba jest od runie zakończyła, sydomnacze, piatnacze, stejeszę, tam na końcu za serbską rakietu, potekim serbska rakieta, nawieduje z 1-0, we wulkim finalu dżęca tu miłocicach przeciło mustwie Malinowki. Niwo, jara wysoki, w oprodzie kopa ta pona, Jichanska hala tu, ty lubisz w obchodzie ladać, coś się nikak nie mistno namakasz, czyś tak nerekasz, można widzisz, zady hiżo, holcy steja na wałkach, to je jara klewo, super, kompliment. A tak, zajmy tu netko tu sadu z nadałkom mustwa Marinovki. Przyjuzate, przystajne direktne preki, silnie zabudom skoczył. No a przystajne a przez Rejdża bite do bloka, ale na damom boku dele, tak zo je to prynny dybk za serbsku rakietu. Metod hoza z prynnym nadałkom nitko za serbsku rakietu. Dosaka, 1-1, potekim nitko. Usled prynnie sadzby pokaza, zo je to wiezo tu w finalu Wuna Nara. Maty Kubo z dalszym nadałkom za Malinovki, przyjuzate od metoda hozy, zaso direktnie z drugim kontaktom, przesak, przystajny Józef Krautz z nadbiegom, silny nadbieg. Metod hoza jeszcze przy bólu był, ale nie mu przyjuzać, tak zostaje 2-1 za Malinovki. Maty Kuba z dalszym nadałkom. Silny nadałk na prawo do zady, Maty Nuk z przyjuzatom, hej, tam je troszkę adresa falowała, obrachowała. Tak, zo je ból delepadny C1. Maty Kuba smi jeszcze raz. Napiatość stupa, Bożel dosaka. Tak, zo stacji 2-1, dup, chcemy się tu jeszcze live wobladać. Holca serbskie rakiety Diana z nadałkom. Silny nadałk Motoreka, troszkę przedoi, CC tu stoi, my się przyjdziemy z pyłu na poskamy, a potem zaso się tu obladamy.

Hi, voilà, dame, c'est Noah. Abo dale tu na naš finale. Dybkova tafla pokaza runie stau 9-8 za Malinovki po takim dale oprodžu urunane tuže tam a sem a o kujže pulsa a džokonca vojuje taktiš runie Malinovki poveša na 10-8. Nadavk Přivzate Diana přistajme to toza z silnym a clever dybkom od boka do bloka położył, tak za potom na drugim boku on padnie. Pól troszkę przedaleko przystajny, tak za niebie prawy nadpie możne, a potem je to sobota najlepsze, co się mógł czynić. Dalej, gdzie Maty Kubo z podobnym nadpiem. Nic poprawdzie krute, ale clever kliki położone. Tak zostaje jednacze 9. Malinovki cedza tu wiezo urunać, co bychu moli do poslednie rozsudnie cecie sadzby hić. Przyuzate Diana za co przystaj. A tady Kretschmo z nadbiją do bloka. A tam on boku. Hej, niktko susiete to odladali. Znowa od boka do bloka z odmachom położone. A on? Cieci dybk za sobą. Tak niekak. 12-9. Jana przystaj, Tadej Kretschmo z nadbiorem do bloka, a potem silne od sredza kliki bite od Bostia Czornaka. Cina Czedziewicz, po takim dwajdubkaj jeszcze powrachuje taj za wurunanie. Nadałk metotwoza przyjuza z nadbiorem do bloka. Zase znowa jeszcze raz metotwoza, znowa do bloka, ale dele na tamnym boku. Česač, Sinače. A me to toza s minutom tež s nadavkom dále činič pokročovač do sredža. Direktne pliky Martinu Přiuza, tady Krečmo přistaj do bloka. Tam a sem Přisaku direktne druhý kontakt za so pliky. Mate Kobo zpěta hularač, ale one. Trošku předáleko napravo jednače Sinač, srbská raketa. Chce to jeszcze tu drugi sadzby zakończyć, ale my to za Boże z wida serbskiej rakiety dosaka tak nitko sadzbu dybk za Malinovki. Fenojo Malinovki tu placaja, przyjuzate, tady Kretschmo przystaje. Zwo blokowane od Józefa Krauca, nulo dybk. Szako by to łopodzie jara łotry ból na łow, ale szo dał. Poprawdzie, co nuc dzierżał, to jeszcze niekak można. Nulo dybk, jeszcze raz. Sadzbo dybk za Malinovki. Mate Kobo z nadokom. A nuc, zade na prawo. Niemale na liniu. Tak stej. 1-1, potem zoje druga sadzba. So z piatna czy jednacz skończyła. Tu so jeszcze raz stronie zmienite, a potem dżemy do cecie sadzby. Nie tylko raz najprzedy troszkę hudźby.

0: Dokąd li oceny siebie widzimy? Mogę co zuch w obliczu? Pytam kupu, pytam skąd ja zło, czy tupy blak? Noc na się taka znak? Huku to kosiedna dnia, moja skromna postawa. Bo swe czasy kradną się i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc. Spójrzamy se na tebie, jasne zapatrz mój nie.
1: Nic

0: Unie, Sile, Sine, Blok, Józefa, Krauca, Duana. Czy jest, a czy stało za serbską rakietą, nie tylko z tej Duana, czy Duana, czy potekim. Hej, na piaciści się to nie tu można było nasz finale dżęca. Metod Hoza, Kecina, Duana, czy nie tylko chcemy sobie posłane dybki tu live obladać, a naposkać. Tady Kretschmo, Mana Rauk, Dosaka. Dosaka, cínače, cínače, hej. Tu sa tiež po takým nervy pokazajú. Vizo, to je jasné. Jeden, jeden, stej po dvímaj sáčbom aj cínače, cínače, bo rozumnej ceči sáčbe. Nárok, musta Malinovky me to toza klečo přiúzal. Do bloka, tam a sem přísaku, me to toza přístaj. Kilian Cíš, silný nadbie. Diagonálne. Naprawał do zady z Wida nad Białaria. Potekim. To jest mecz dybk za serbską rakietu. Bości Czornak przyjuzał. Krótki za blok. Metod Hoza przystał. Martinuk troszkę przewysoko przystał. Naryczany problem. Choreka na wierzch. Sztornacie, sztornacie. O, to jest oprawdzie nitko. Tu nerwy rozsudza. Józef Krauc nad oko, metod Hoza przez Sredja do Saka, ale dola priki. Wysoki ból, roczo, serbska rakieta znowa na twarzy, Martinuk przystaj. Kilian Cíš znowa, synny nadbie. Samsta receptka już niekotre oko Miki do toho diagonalnie, a niemale do Sredja. Martinuk znowa, rozsudny dybk. Ale Maty Kubo, priki, no. Komunikacja po boku. Znowu urun. Piatnacze, piatnacze. Top nalada tu Pila do Ariosu. Wiacać spokojom, szczocić wiac. Wysoki niveau finalu. Maksymalnie urunane, maksymalnie napiate. Antoni Rebe z nadałkom. Przyjuzate. Jana, Kilian Cíš. Znowu silny nadbie. Przeciwo dwiemaj mużomaj bloku. So przesadził nie tylko linię do tego dwójcy diagonala, nie tylko linia, a smier też nie tylko nudom. Rozsudny dybk z narokom Zajic, blok. Bości Czornak przez Sredja. Przystajny Martinuk direktnie drugi kontakt priki. Znowu drugi kontakt, nie tylko Stu ma nerwy, metod Hoza do Saka, ale tola ma Józef Krauc przystaj. Pytułonka? Byłonka! Torika, serbska rakieta. Serbska rakieta, so przesadziła. Applaus, wulki, kompliment. Kompliment, też wierzę na Malinowki, silne drugie miejsce. Suso, Moli, hej. Susi Moli, drugie miejsce, Budobic. Ale wierzę, chcemy so troszkę rozmawiać ze serbskiej rakietą. Dobic, Erio, su. Pusto spytali metod Hoza skrótka, cel skrótka. Prynne emocje, jak so czujesz?
1: Na jara. Kaput.
0: Przemożeny, haj kaput. Wyszcze, iżo junu byli w finalu, jeszcze też husto na stacjach w finalu byli, też podleżeli z Żyla Zambuka Ostas, tamą synu Mustam Dżęca, są mogli tu w bić finalu, w Miłocicach przesadzić. Czy się to do tego oczekowali, by to wasz uprajny cel, albo się prali tak silny, jak można niekak tu sobrać?
1: Ale ja się wiedział za mną, jednak ten lepszy mózg tam słyszę, ale ja sobie opowiem, że ja wiele dobre mózg, a ty ze swoich kończym. Ale ja na piata rama, muszę się dwie lata mi w finale stali, a szerali, a to niekaj fajnie, że to ma szafno do góry.
0: Dziękuję, że pat. Wielka gratulacja. Potekim serbska rakieta, dobycia nasze litusie. Tury respektive naszego letuszego finala 2026 tu w Miłocicach. Malinowki też ze silnym wukonom i szczerze kompliment na drugim miejscu. Hoj, a z tym je krótko do 10. Ja so z wami rozżonuję, przyjąłam szym tu w Miłocicach jeszcze rano wieczor. Utromny dżak jeszcze raz na uszych za wyotowane stacje, też za wyotowane wierne finale tu dżęca. Szczęście się dere domoj, klietu sowieso za so widzimy. Ja prawie czao, zatkula so pożakuje. Miecie sorenie.